Akcija u marketima Ženeva Evroes. Sladoled 1600 ml. Kapri najlepše želje 489,90. Oblandece 210 grama 129,90.

Akcija u marketima Ženeva Evroes sladoled 1600 ml, Capri najlepše želje 489,90, Oblandece 210 g 129,90.

Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.